0: Ni zathu za lero na mizaliziro yashe kushokera kunyumba na mphepo ya Radio Mosambiki muno mteja. Tisonzokere mizaliziro yathu pomwe limphanana Ana Vanilla omalokonekera ku Rikacha mwamalamara kweni mchigawo cha Maputo. Tiwuze mwenzathu bzomwe tibweresera mauru yano.
1: Avisere wa Radio Mosambiki chigawo cha Tete lero ntsiku ya Shinai kuno ku Fasin Feira Internacional di Maputo. Zvintu zvikada kunzeka wantu akada onesa zvintu ndidzwa nadzo pakuonesa wantu akada gulisa kuno ku mara kwene ndina mulumbwana waku Tete dzina lanu
2: dzina langu ndine Misheki remember kuno ife pano ndife ya miniari yatabweresa zvintu zvakuti dzaonese kuno ndipo zvintu zvibodzi mazvintu zvimwe tinabyo ndidzoma kubyona zvitina misuone ya

yakhalima adu abvetsere kwathu yanyamuya Linus Viega pomwezo nthawi zachaizo zinthana mphindza makomanaiya na zinaiya za usiku soitwaraci 44 minutos parece madu anango kuimba kwa Bruno Kaliana nyimbo ya She Le Kamadzi ya Dembe.